0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje. W barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bienika.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku jako pierwsi podamy wam do śniadania listę książek finalistek Nagrody Konrada. Z książką w ręku przyjrzymy się serialowej lalce i będzie historia chłopaka z rodziny ślusarzy, który stworzył wielką motoryzacyjną markę.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Po reklamie.

0: przypłynął do nas biały delfin. Muzyka Michel Legrand. No i my też już jesteśmy, dotarliśmy do studia RMF Classic w Krakowie. Łukasz Wojtusik, Grzegorz Jasiński, mówimy Państwu dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest czwartek, pierwszy dzień października, 6:30, czas na pierwsze poranne fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa.
2: Jest wstępna zgoda sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
3: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
4: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
3: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
5: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
3: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
2: Informuje nasz reporter Tomasz Skory.
6: Poranne fakty RMF Classic.
2: Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, a olej napędowy aż 9,14 zł. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, a autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
7: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stuprocentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
2: Mówił w Radiu RMF 24 ekonomista Marek Zuber.
0: Kolejne fakty już o 7 w RMF Classic. Teraz zerkamy po raz pierwszy do pogody. I proszę, kolejny ładny, dość pogodny dzień się nam zapowiada. Będzie już pierwszym liczonym na konto października. Pierwszym dniem tego miesiąca jesiennym. Zapowiadają się nam nawet 24 stopnie na południu i na zachodzie naszego kraju. Teraz trochę chłodniej nawet, no sporo chłodniej, od 8 do 13 stopni. Najcieplej jest w rejonie Szczecina obecnie. Czas na śniadanie.

274 dzień roku, mamy czwartek, początek nowego miesiąca, października. Żeby nam zimno nie było w tym miesiącu, oj, żeby nie. No i pamiętajcie o tym, żeby rano być widocznym na drodze do pracy, dni coraz krótsze, dziś w kalendarzu dzień odblasków. Warto więc świecić przykładem przez jesień, zimę co najmniej. To jest naprawdę ważna sprawa. Śniadanie mistrzów, dobrze oświetlone, do 9.30 dla Państwa pichce. Zapraszam na nie z energetyczną muzyką. Dziś spotkamy się nie jeden raz, a na dobry początek spotkanie z Los Lobos.

0: 6:38, piękna wokaliza Lizy Gerhardt do Gladiatora.
1: 6:57. 3 tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Mamy, będziemy nie wokalizować, tylko mruczeć trochę. Dzień kawy mieliśmy we wtorek w tym tygodniu, ale oficjalny Międzynarodowy Dzień Kawy, sprawdziłem w kalendarzu, jest dziś. Jak zmysłowa może być o niej opowieść? No spróbowaliśmy to pokazać w rolce w naszych mediach społecznościowych. To taki fragmencik.
2: Marzę o niej.
0: Zaraz po przebudzeniu.
3: Bez tego wsparcia i energii, jaką mi daje, ciężko byłoby przejść przez ten dzień.
4: Uwielbiam jej zapach.
5: Wybaczam, kiedy podnosi mi ciśnienie. Ma w sobie coś kuszącego.
0: I ten charakter.
5: Mocny, intensywny,
6: bezkompromisowy.
7: Z nią życie bywa gorzkie
3: albo niezwykle słodkie.
8: Na pewno nie można się z nią nudzić.
4: Ani przy niej zasnąć.
9: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kawy.
0: Od ekipy RMF Classic można się rozbudzić dzięki kawie ponoć i można to robić w Śniadaniu Mistrzów. Mam nadzieję, że te dźwięki rozbudziły waszą wyobraźnię. Jeżeli chcecie uzupełnić dźwięk o obraz, to rolka w mediach społecznościowych do znalezienia. Bardzo się staraliśmy. To po pierwsze. No a po drugie, dzisiaj nowy miesiąc mamy, październik. To będzie miesiąc bogaty w kulturalne wydarzenia. Wymieniam tylko niektóre z nich. Dzień Muzyki Filmowej 27 października. Wcześniej Targi Książki w Krakowie. Festiwal Etiudenta Anima, Festiwal Szulca, Festiwal Konrada. A propos tego festiwalu, dziś ogłoszenie krótkiej listy książek, które znalazły się w finale Nagrody Konrada. I to tylko od nas, od RMF Classic. Jako pierwsi się dowiecie, kto jest w finale. I wreszcie po trzecie. 1 października świętujemy Dzień Polskiej Muzyki. My dołączamy do tego święta w RMF Classic. Między 10 a 11 usłyszycie wyłącznie polską muzykę.
1: 3:07 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Mistrz saksofonu, autor niezwykłych melodii.
2: To, co jest charakterystyczne dla jego twórczości, to jest to, że on potrafił w bardzo lekki, ale smaczny sposób też napisać piosenkę.
1: Jerzy Duduś Matuszkiewicz. W RMF Classic wspominamy wybitnego kompozytora w piątą rocznicę jego śmierci z okazji Dnia Muzyki Filmowej.
3: Ja się wsłuchałem w podkład muzyczny, który tam dał, i to był konglomerat wszystkich moich piosenek.
1: Poszukiwany, poszukiwana. Jerzy Duduś Matuszkiewicz i najpiękniejsza muzyka filmowa. Premiera już dziś o 11.30 w RMF Classic.
4: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

0: Tanecznie się zrobiło. Temat tytułowy z Rodu Guinnessów i Jan Szkeri. 11 minut brakuje do godziny 7. Dziś pierwszy dzień października, a w kalendarzu świąt nietypowy Światowy Dzień Ptaków. Czy to ptakami dzisiaj zajmie się Łukasz Bożycki? W naszych spotkaniach w asfaltowej dżungli sprawdźmy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Idąc rano na przystanek, nasłuchujcie pod drzewami krótkiego, dźwięcznego odgłosu przypominającego słowo pink. Jeśli po chwili wypatrzycie w trawie ptaka wielkości wróbla z dwoma białymi paskami na skrzydłach, to pewnie będzie zięba. Jeden z najliczniejszych ptaków w Polsce, a mimo to mało kto potrafi ją rozpoznać. Jej głos kontaktowy, który możemy usłyszeć o tej porze roku, brzmi dla mnie jak ktoś, kto na uroczystym obiedzie stuka łyżeczką w szklankę i sprawdza, czy wszyscy już słuchają. Samca poznacie po niebiesko-szarej czapeczce i rdzawej piersi. Jesienią jego kolory są jednak przygaszone, jakby przyprószone kurzem. Świeże pióra mają jasne końcówki, które przez zimę powoli się ścierają. Wiosną samiec będzie więc wyglądał znacznie bardziej elegancko, choć nie wymieni ani jednego pióra. Swoją odświętną szatę zawdzięcza nie nowym piórom, tylko ich zużyciu. Teraz zięby zbierają się w stada i szukają nasion na ziemi. W mieście możemy je spotkać w parkach i ogrodach oraz wszędzie tam, gdzie są skupiska drzew. Większość z nich szykuje się do podróży na zachód i południe Europy i tu robi się najciekawiej. Odlatują przede wszystkim samice i młode ptaki, a dorosłe samce częściej zostają u nas na zimę. Zauważył to już w XVIII wieku słynny przyrodnik Karol Linneusz, który w Szwecji zimą widywał niemal wyłącznie samce. Dlatego nadał ziębie łacińską nazwę celebs, czyli kawaler, choć brzmi to jak celebryta. Uważa się, że samcom opłaca się zostać i przeczekać mrozy, bo wiosną jako pierwsze zajmą najlepsze rewiry. Ogłoszą to rywalom i samicom, powtarzając swoją donośną godową piosenkę nawet 3000 razy dziennie. Ale to dopiero za kilka miesięcy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Pięknie, prawda? Isaac Albanese, suita hiszpańska Asturias. 2 minuty brakuje do godziny 7. Szykujcie się na kolejne fakty, które przygotowuje dla nas Grzegorz Jasiński. Co w faktach, Grzegorzu?
1: Będziemy zbierali komentarze do decyzji o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnimy też, że od roku Polska stała się krainą recyklomatów.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia

0: Ma on chronić pieniądze należne Europejskim Agencjom Kontroli Ruchu Lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
1: Informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borkiną.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Ruszają prace przy rozbudowie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Droga zyska po jednym pasie w każdym kierunku. Wcześniej jednak oznacza to przejściowe kłopoty dla kierowców.
3: W najbliższych tygodniach drogowcy będą przygotowywać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. Utrudnień można się spodziewać w okolicach węzłów Opacz, Mszczonów Północ, Wiskitki i Warszawa Zachód. Prace na samej autostradzie ruszą na początku listopada, mówi mi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości, więc zmiany będzie dużo.
3: Drogowcy postarają się zachować w czasie remontu po 2 pasy przejezdne w każdą stronę. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
1: Zapowiada reporter RMF FM Michał Krasoń. Gdańscy żaglomistrzowie mieli swój wkład w Odyseję Christophera Nolana. Na potrzeby filmu przygotowali w sumie 15 żagli.
5: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie, teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie.
6: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
5: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
1: O szczegółach współpracy opowiadał naszemu trójmiejskiemu reporterowi Stanisławowi Pawłowskiemu Paweł Roslen.
7: Kolejne fakty Grzegorz Jasiński opowie nam o 8.30. Teraz zerkamy do pogody.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: 9, 10, 11 stopni to w centrum kraju, 14, panie panowie, już miejscami na zachodzie i do tego dużo słońca i dobre słowo na dzisiaj. P jak pogodnie będzie. Chmur trochę więcej w samym centrum, między innymi w Warszawie. Pierwszy dzień nowego miesiąca mamy i to będzie dzień naprawdę ciepły. Zapowiada się po południu od 19 do 24 stopni.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
7: 5 po 8 wyszedł z rodziny ślusarzy i stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek samochodów, a zaczynał, panie panowie, od rowerów, o Adamie. Przed 9 opowie nam w nowiutkim, świeżutkim felietonie profesor Ryszard Tadeusiewicz, tylko w Śniadaniu Mistrzów. Wyszła z powieści i stała się jednym z najczęściej komentowanych w Polsce seriali ostatnich lat. Lalka. Temu serialowi przyjrzymy się z perspektywy książki, z perspektywy powieści. To po 8.30. I jeszcze wyjdziemy jako pierwsi do was z informacją o tym, którzy pisarze znaleźli się w ścisłym finale Nagrody Konrada. To po 9.00.
9: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.
7: I to wszystko dlatego, że w RMF Classic bardzo szanujemy to, że jesteście z nami. Brian Adams powiedziałby to inaczej, tak bardziej patetycznie. Everything I do it for you.

0: Zagraliśmy Wabank. Henryk Kuźniak jest autorem muzyki, a teraz chyba opowieść o człowieku, który też gra w Wabank. Prezydent USA twierdzi, że to izraelski hydraulik pomógł ocalić samolot Fly Dubai i ponad 170 osób na pokładzie. Czy tak było naprawdę? Według izraelskich władz drugi pilot zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną lecącą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Tel Awiwu. Samolot szybko spadał, tracił wysokość. Na całe szczęście pasażerowie i załoga po walce odzyskali nad nim kontrolę. A o tej historii więcej opowie nam teraz Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Donald Trump został zapytany w Waszyngtonie przez dziennikarzy, czy rozmawiał na temat incydentu w samolocie Fly Dubai z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Trump powiedział, że tak i powtórzył to, co, jak mówił, usłyszał od Netanyahu. Izraelski hydraulik nigdy nie pilotował samolotu. Rzadko latał samolotami, bardzo rzadko. Izraelski hydraulik zobaczył, co się dzieje. Silny. Wiecie, jak cały dzień pracujesz przy rurach, jesteś silny. I zobaczył, co się dzieje, usłyszał krzyki. Według Trumpa hydraulik dostał się do kokpitu, wyciągnął drugiego pilota z fotela, a pasażerowie go obezwładnili. Samolot w tym czasie gwałtownie spadał. I choć nigdy nie pilotował samolotu, chwycił za ster, pociągnął go do góry i wyrównał lot samolotu, zanim ten się rozbił. To jest historia, którą usłyszałem. Nie wiem, czy jest prawdziwa, ale taką historię dostałem od Bibiego. Mówił Trump, mając na myśli Benjamina Netanyahu. Washington Post napisał, że kontrolę nad samolotem przejął inny pilot, który znajdował się w kabinie pasażerskiej. Na pokładzie miało być dwóch pilotów linii Fly Dubai, którzy nie pełnili w tym czasie służby. Sam Netanyahu powiedział, że dodatkowej załodze lotniczej udało się ustabilizować samolot, ale nie podał więcej szczegółów. Linie lotnicze nie poinformowały, kto ostatecznie wylądował samolotem. Po zamachach z 11 września drzwi do kokpitu w samolotach zostały wzmocnione, żeby nikt z kabiny pasażerskiej nie mógł dostać się do pilotów i przejąć samolotu. W 2015 roku drugi pilot nieistniejącej już linii Germanwings został na chwilę sam za sterami, zamknął drzwi i nie wpuścił z powrotem kapitana. Następnie celowo skierował samolot w zbocze Alp. Zginęło 150 osób. Po katastrofie Germanwings wiele linii lotniczych i regulatorów zmieniło procedury tak, żeby jedna osoba nie zostawała sama w kokpicie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: dwaj gitarzyści, Gustavo Santaolalla i Tom Morello, i muzyka z drugiego sezonu The Last of Us. A u nas kolejna odsłona Między ścieżkami dziś po 18:00. Tytus Hołdys w studio. Tytusie, jesień przyszła niespodziewanie. Twoja filmowo-muzyczna ścieżka na jesień to?
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Trudne pytanie mi zadałeś. Wiesz, mi jesień filmowo kojarzy się z wieloma różnymi produkcjami. W końcu też zbliża się czas Halloween. No ale może, aby nie było już teraz tak bardzo groźnie, to wymienię jednak inne tytuły, które zwłaszcza jesienią lubię sobie odtworzyć.
0: Poproszę.
1: I to nie tylko muzycznie. Do takich filmów zaliczyłbym i Czekoladę z Juliette Binoche, ale jest też Zapach kobiety z Alem Pacino i ścieżką Thomasa Newmana oraz Buntownik z wyboru, czyli mój ukochany film z moim ukochanym Robinem Williamsem. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś niebawem każdy z tych filmów odświeżyć.
0: A skoro 1 października wypada w czwartek, to dziś spotkanie Między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej u nas po 18:00. Co szykujesz? Jakie jesienne muzyczne dania?
1: Dziś w programie muzyka m.in. Erika Serry do filmów takich jak Nikita czy Joanna Dark. Pojawią się też te nieco zapomniane i chyba zwyczajnie niezbyt znane prace Elmera Bernsteina. Muzyka z filmów takich jak Rzeka Wichru, tu w jednej z ról głównych Mark Hamill, czyli sam Luke Skywalker, a także fragmenty ścieżki dźwiękowej do obrazu Pod nieboskłonem. Do tego w programie utwory z produkcji ze słynnym wrestlerem Mr. T, czyli fragmenty muzyki i do serialu Drużyna A, ale też i pojawią się dźwięki z trzeciej części Rockiego. Startujemy klasycznie po godzinie 18:00. Do usłyszenia Między ścieżkami.
0: Bo warto być z nami. No, może wyszedł średni, ale za to Rocky będzie z nami teraz.
2: Śniadanie mistrzów. Ciekawi ludzie w twoim samochodzie.

0: Wybrzmiewają dźwięki z Jeziora Łabędziego od pana Piotra Czajkowskiego. To muzyczny prezent. 8:28, a za chwilę wieści od Grzegorza Jasińskiego, czyli fakty, w nich łączenie z Wielką Brytanią, z Bogdanem Frymorgenem, będą wieści ze Szwecji, a to jeszcze nie wszystko.
1: Reklama. Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Zł 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: 8:31. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
1: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen.
2: A po en flygbas i norra Polen så står nu rader av Gripenplan.
1: Gripeny od października będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO. W Polsce minister obrony Szwecji Pål Jonson podkreślił, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonsona myśliwce mają stacjonować głównie w Szwecji. W Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja będzie realizowana z bazy lotniczej w rejonie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji. Potrwa dwa miesiące.
3: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Brytyjskie więzienia zaczynają zwalniać skazanych po odbyciu 1/3 kary. Ma to na celu zmniejszenie przepełnienia w zakładach karnych.
4: Według dostępnych danych około 350 z ponad 5 tysięcy osób, które do czerwca przyszłego roku przedterminowo opuszczą więzienia, to Polacy. Brytyjskie zakłady karne nieco się opróżnią, ale pojawią się problemy w krajach, do których część zwolnionych zostanie deportowana. Co więcej, w chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o tym, kto dokładnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii. Rządowym programem objęto skazanych odsiadujących wyroki za kradzieże, włamania, handel narkotykami i rozboje. Nie będzie wśród nich morderców i gwałcicieli.
1: O czym z Wysp Brytyjskich informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. Jeszcze na koniec emocje tenisowe. Magdalena rozpoczęła mecz pierwszej rundy turnieju tenisowego WTA 1000 w Pekinie. Jej rywalką Czeszka Katarina Siniakowa. W pierwszym secie Polka prowadzi 2-1.
0: Trzymamy kciuki. I za fakty też trzymamy kciuki. O 9:00 wraca do nas Grzegorz. Dziewięć stopni mamy w Lublinie, 11 w Warszawie, tam sporo chmur, 14 w Szczecinie, to jedno z najcieplejszych miejsc w naszym kraju. Tak rozkłada się temperatura o poranku, a po południu możecie spokojnie planować jesienny, nawet rodzinny spacer. Warunki do takiej wycieczki, czy też na taką wycieczkę będą dobre, a miejscami bardzo dobre. Od 19 do 24 stopni dziś po południu. Po raz ósmy we wszystkich stacjach grających dobrą muzykę Dzień Polskiej Muzyki 1 października obchodzimy. U nas też świętujemy między 10 a 11 w RMF Classic. Piękne dźwięki, tylko polskie. To może mała zapowiedź?

0: jest piękne.
1: 1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszych polskich piosenek.
2: Fabryka potem kierowana przez jego synów budowała ciężarówki, ale w 1929 roku firmę Opla wykupił General Motors, Amerykanie. Ale Amerykanie, wiedząc o tym, że Opel się dobrze kojarzy, pozostawili nazwę. Wobec tego firma Opel obecnie jest, że tak powiem, związana z nazwiskiem twórcy tej firmy, natomiast własność mają Amerykanie, General Motors. W czasie wojny firma, a właściwie fabryka Opla została zbombardowana, bo wytwarzano tam oczywiście na potrzeby wojenne, ale szybko odbudowano i Opel się do dzisiaj bardzo dobrze sprzedaje.

0: The Entertainer, Led Lang. Lang Lang zasiada przy fortepianie. No i to oczywiście Evergreen Scotta Joplina. 2 minut brakuje do 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów. A w tych faktach między innymi kara więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: Czyta lektor AI.

0: Fiat. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej, 13,99

0: Taka dynia jest żarłoczna, wymaga dostarczania dużej ilości nawozów i wody. Musi gdzieś nawet 1000 litrów wody wypić.
1: Dziennie?
0: Dziennie. Co ciekawe, ta dynia została wyhodowana z polskich nasion i to od kolegi tutaj również z Podhala, z Bustryku. Także ma swoje, można powiedzieć, że już góralskie korzenie.
2: Dynia Nadia na razie ozdabia dyniowe pole. Pod koniec miesiąca będzie straszyła na Halloween, a potem posłuży jako pasza dla zwierząt. Zupy raczej z niej nie będzie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
4: To jest bardzo ładny czwartek. Niebo dzisiaj bezchmurne albo z małym zachmurzeniem. Jedynie na południowym zachodzie Polski możliwe umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 na północnym wschodzie i na Półwyspie Helskim około 20 w centrum do 24-25 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
5: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
6: Mówi Tomasz Organek.
7: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
8: Tu Kuba Badach.
9: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli. A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
5: RMF Classic.

0: Uwierz w ducha i Unchained Melody, wcześniej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. Grała norweska orkiestra radiowa, dyrygował Ari Rassilainen.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Pani Stawska zarabiała na życie między innymi szyciem i udzielaniem lekcji. Jaki współczesny mikrobiznes lub markę autorską mogłaby z powodzeniem otworzyć dzisiaj? To jest pytanie w dzisiejszej odsłonie naszego lalkowego konkursu. Kto otrzyma kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści, dowiemy się o 12:30. To są ostatnie chwile na to, aby za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl wysłać swoją odpowiedź. To w oczekiwaniu na odpowiedzi jedna z nowości na naszej antenie. Muzyka ze ścieżki dźwiękowej drugiej części filmu Totalna magia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: To tu zajrzysz za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które, wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym komposerem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już jutro po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Blik. Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego. Za mnie.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Za kilka minut pierwszy walc z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza, ale najpierw Hauser i Ruma River Flows in You i London Symphony Orchestra.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Na dzisiejsze pytanie, które brzmiało, przypomnijmy szybko, pani Stawska zarabiała na życie m.in. szyciem i udzielaniem lekcji, jak i współczesny mikrobiznes lub markę autorską mogłaby z powodzeniem otworzyć dzisiaj. Pan Łukasz proponuje taką odpowiedź. Pani Stawska prowadziłaby TikToka, życie to szycie, za dnia skracałaby spodnie, wieczorem wrzucała filmiki, nie wyrzucaj tej sukienki, jeszcze z niej będzie torba. Jej specjalnością byłyby metamorfozy ubrań z lumpeksu i poradniki dla ludzi, którzy po urwaniu guzika rozważają zakup nowej koszuli. Każdy odcinek zaczynałaby od kochani, dziś coś prostego, po czym robiła rzecz wymagającą 3 lat praktyki i maszyny po babci. Zarabiałaby na reklamach maszyn, sprzedaży wykrojów i kursie przyszyj guzik, odzyskaj godność. W komentarzach cierpliwie tłumaczyłaby, że klej na gorąco to nie ściek, a czy uszyje mi pani taką samą tylko za 30 zł, to nie propozycja współpracy. Wokulski chciałby zainwestować, ale najpierw musiałby ustawić zdjęcie profilowe. Rzecki oglądałby każdy filmik do końca, żeby pomóc z zasięgami i podpisywał komentarze z wyrazami szacunku. Ignacy Rzecki. Łęcka zapytałaby o sukienkę w barterze. Stawska wysłałaby jej cennik. Panie Łukaszu, ma pan to bardzo wszystko dobrze przemyślane. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Żal byłoby nie wykorzystać takiego pomysłu. To kiedy ruszy konto Szycie to Życie?
2: Nie ukrywam, że inspirowałem się żoną, bo żona szyje i muszę ją teraz chyba namówić do tego, żeby otworzyła konto na TikToku właśnie z takim profilem biznesowym.
1: Bo to brzmi jak przepis na sukces. Trzymamy kciuki bardzo, bardzo mocno. Wysyłamy nagrody, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. To jest ten moment, panie Łukaszu, w którym antena RMF Classic należy do pana i może pan pozdrawiać kogo tylko chce pan pozdrowić. Podejrzewam, że małżonkę.
2: Tak, bardzo dziękuję. Jest mi niezmiernie miło i cieszę się, że wygrałem i pozdrawiam moją najukochańszą żonę, Karolinę. Kochanie, bardzo cię kocham, jesteś moją inspiracją i moim światłem życia i dziękuję ci bardzo i tobie za to. Kocham cię bardzo.
1: To jeszcze raz, panie Łukaszu, gratulacje, nagrody wysyłamy. No i pani Karolino, to już nie ma wyjścia. Czekamy na konto Szycie to Życie.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Georges Bizet, Marsz i chór Le Voici la quadrille z Carmen śpiewali Victoria de Los Angeles, Ernest Blanc, a towarzyszyły chór i orkiestra Nationale de la Radiodiffusion Française. Dyrygował natomiast Sir Thomas Beecham. Wcześniej Giuseppe Verdi, Marsz triumfalny z Aidy. Zagrali filharmonicy wiedeńscy, a dyrygował Herbert von Karajan. Odliczamy wspólnie kolejne dni do Dnia Muzyki Filmowej. To będzie 27 dzień października. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was cykl Zakochani w muzyce filmowej, w którym pytamy aktorów, wokalistów i kompozytorów właśnie o ten gatunek muzyki. Dziś w naszym kąciku filmowo-muzycznym gościmy wokalistkę Magdę Steczkowską, która opowiedziała nam o swojej ulubionej muzyce filmowej.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Nigdy nie zapomnę pierwszego momentu, kiedy usłyszałam muzykę do filmu Duma i uprzedzenie. To była ta wersja sprzed 20 paru lat. Od tej pory widziałam ten film chyba setki razy, głównie ze względu na muzykę i słucham tej muzyki na płycie cały czas. Po prostu uwielbiam. Ta muzyka sprawia, że moja dusza po prostu gdzieś się unosi przez stworzach, a z kolei serial to polski serial Noce i Dnie. I wszystko jasne. Nic więcej dodawać nie trzeba.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
8: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
0: Po reklamie.
11: Jest godzina 13, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Marlena Chudzio.
12: Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO, powiedział unijny komisarz do spraw obrony Andrus Kubilius. To odpowiedź na rosyjskie groźby wobec europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że takie zakłady są dla Rosji potencjalnymi celami wojskowymi. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
13: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
14: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
13: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
12: Dwa rosyjskie drony uderzyły w pobliżu jednej z podpór Mostu Południowego w Kijowie. To przeprawa, którą jeżdżą samochody oraz pociągi metra. Wcześniej władze przekazały, że dron uderzył także m.in. w budynek jednej ze szkół w Kijowie. Ponad 100 uczniów i 60 pracowników placówki ukryło się przed atakiem w schronie. Nikt nie ucierpiał. Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed hakerami. Dziś jedno z największych wyzwań uczelni z początkiem nowego roku akademickiego. Zagrożenie jest realne, o czym kilka miesięcy temu przekonał się Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doszło tam do poważnej awarii wewnętrznej sieci.
15: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
12: mówiła rektorka Uniwersytetu Bogumiła Kaniewska. Wyzwaniem dla uczelni obecnie jest również sztuczna inteligencja. Rektor zaznacza, że potrzebne jest wsparcie dydaktyczne dla wykładowców w odpowiednim wykorzystaniu nowej technologii i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom cyfrowym. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszło dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów to pierwszy taki marsz.
1: Pięknie, dużo osób.
16: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Kill Bill, wcześniej Nat King Cole. Tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w RMF Classic. W tej godzinie jednym z bardzo ważnych punktów jest kolejny, premierowo prezentowany na antenie fragment Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna, bo codziennie o 13.30 i 20.30 razem czytamy Lalkę. Ale zanim Lalka, to jeszcze i Dracula, i Annie Lennox, i Wojciech Kilar, a jako pierwszy Michał Lorenz z muzyką ze ścieżki dźwiękowej filmu 300 mil do nieba.

1 października, Dzień Polskiej Muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
2: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dziś wilnąć, tak.
1: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.

Abel Korzeniawski za chwilę przejmie naszą antenę, wcześniej Fryderyk Chopin i preludium op. 28 nr 4 przy fortepianie Maurizio Pollini.

0: Abel Korzeniowski w RMF Classic. Na zegarach 13.30, to znaczy, że najwyższa pora znaleźć jakieś wygodne miejsce, rozsiąść się, w miarę możliwości zamknąć oczy i przenieść się z nami do XIX-wiecznej Warszawy.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Po odejściu Suzina Wokulski przymknął oczy i usiłował zasnąć. Wtem otworzył oczy i włosy powstały mu na głowie. Naprzeciw siebie zobaczył taki sam pokój jak jego, takie samo łóżko z baldachimem, a na nim siebie. Było to jedno z najsilniejszych wstrząśnień, jakich doznał w życiu, sprawdziwszy własnymi oczyma, że tu, gdzie uważał się za zupełnie samotnego, towarzyszy mu nieodstępny świadek. On sam. Wokulski czuł, że musi uciec z tego pokoju, ale spacer nie przyniósł mu ukojenia. Wracając, rzucił 3 franki dorożkarzowi, pędem wbiegł do bramy, a z niej na 3. piętro. Ledwie stanął przed swoim numerem, już ukazał się uśmiechnięty służący i oddał mu bilet Suzina i pakiet listów. Dużo interesantów, dużo interesantek, rzekł służący, patrząc na niego figlarnie. Pan Jumard niecierpliwi się. Któż to jest pan Jumard? Spytał Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Suzin. Bardzo zdolny człowiek i duże mógłby panu oddać usługi, gdyby był pewny tak z 1000 franków gratyfikacji, mówił wciąż figlarnie służący. Wokulski wszedł do numeru. Nade wszystko niech panowie strzegą się tej baronowej, która już czeka w czytelni, a ma niby to przyjść dopiero o 3. Wokulski otworzył bilet Suzina i czytał. Sesja dopiero o 8, pisał Suzin. Masz czasu dosyć, więc załatw się z tymi interesantami, a nade wszystko z babami. Ja już, dalibóg, za stary, żeby im wszystkim dogodzić. Wokulski zaczął przeglądać listy. Po większej części były to reklamy kupców, fryzjerów, dentystów, prośby o wsparcie, propozycje wyjawienia jakichś tajemnic, jedna odezwa od Armii Zbawienia. Oryginalne miasto, mruknął. W minutę później był na 1. piętrze, a gdy opuszczał windę, zastąpił mu drogę jakiś dystyngowany pan z niedużymi wąsami we fraku i białym krawacie. Jumard, odezwał się ten pan z ukłonem. Poszli 15 kroków korytarzem i Jumard otworzył drzwi wspaniałego salonu. Baronowa była kobietą piękną i dystyngowaną. Mogła mieć około 40 lat. Wzrost okazały, rysy bardzo regularne, postawa wielkiej damy. Pan mnie zna? Nie, pani. Nie widział pan nawet moich portretów? Nie. Więc chyba nigdy pan nie był ani w Berlinie, ani w Wiedniu. Nie byłem. Dama głęboko odetchnęła. Tym lepiej, rzekła. Będę śmielszą. Nie jestem baronową. Jestem zupełnie kim innym. Ale o to mniejsza. Chwilowo znalazłem się w trudnym położeniu. Potrzebuję 20 000 franków. A ponieważ nie chcę w tutejszych lombardach zastawiać moich klejnotów, więc... Pojmuje pan? Nie, pani. Więc mam do zbycia ważną tajemnicę. Nie mam prawa nabywać tajemnic, odpowiedział już zmieszany Wokulski. Dama poruszyła się na fotelu. Nie ma pan prawa? Więc po cóż pan tu przyjechał? Rzekła z lekkim uśmiechem. Podniosła się. Tu, mówiła wzruszona, jest adres, pod którym można się zgłosić do mnie w ciągu 24 godzin. A tu notatka, która może panu da trochę do myślenia. Żegnam.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: A w tym tygodniu kierunek Himalaje. W barwnych opowieściach Hajera, czyli górnika strzałowego Mieczysława Bienika.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Za mnie!

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Trepak z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, wcześniej Allegro z Wiosny z Czterech Pór Roku Vivaldiego. Już za niecały miesiąc, 27 października, będziemy świętowali Dzień Muzyki Filmowej. I z tej okazji rozpoczęła się właśnie druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku, to są wspaniałe wieści, mamy dla Was aż 3 nagrody. To będą vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy oraz 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury jest w tym roku Kaja. Jeżeli chcecie wygrać voucher na podróż marzeń, wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie go na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic, dodać odpowiednie hashtagi, ale wszystkie szczegóły, regulamin znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych mediach społecznościowych oczywiście. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. A jeszcze dzisiaj do 14 Randy Newman, Bill Withers, John Barry. Później antenę przejmie Katarzyna Chnat i zaprosi na popkulturowe popołudnie w RMF Classic. Natomiast ja dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Już o 14:00 fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.
18: Słuchacie RMF Classic. Studium Faktów jest z nami Marlena Chudzio. Zatem czas na kolejne fakty o 14:00.
19: Wciąż nie ma zgody na przesłuchanie przez lekarzy Igora M., mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Biegli stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma jeszcze możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
20: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
19: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka. Wymaga opieki długoterminowej, nie ma wskazań do pogłębiania diagnostyki, mówią lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku o Polaku ewakuowanym z Filipin. Ponad 2 lata temu mężczyzna doznał poważnych obrażeń w wypadku drogowym. Wczoraj został przetransportowany do Polski. Do kraju przewiózł go wojskowy samolot. Lekarze nie chcą mówić o stanie 42-latka, tłumacząc to tajemnicą lekarską i poszanowaniem godności pacjenta. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje nasz francuski korespondent Marek Gładysz.
0: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sébastien Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
19: Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
21: 20 ton dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry.
22: No i Halloween się zbliża.
21: Od 24 października można tutaj przychodzić, mamy labirynt strachu. Myślę, że będzie to super zabawa dla młodych oraz dla tych starszych osób.
22: Słyszałem, że nawet się można w kukurydzy tutaj zgubić, tak?
21: No, można jak najbardziej, natomiast nie ma czego się bać. Tutaj podajemy również nasz numer telefonu.
22: Czyli jak się ktoś zagubi, to przylatuje dron i wyciąga.
21: No, można tak powiedzieć.
19: Po tym dyniowym i kukurydzianym królestwie Macieja Połachickiego oprowadzała Alicja Mierzwa. A na rmf24.pl możecie zobaczyć dynie giganty z Podhala.
18: Kolejne fakty u nas znów za godzinę o 15. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
18: Dzisiaj mamy kolejny przyjemny dzień, zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie, a na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie i w obszarach

0: była muzyka Jerzego Rogiewicza z serialu 1670. Jest 8,5 minuty po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na nasz codzienny popołudniowy magazyn Popkultura.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Dziś w kalendarzu 1 października, początek roku akademickiego i Dzień Muzyki Polskiej. Stąd i u nas trochę polskich propozycji muzycznych się pojawi. Będę zwracać się na to waszą uwagę. A oprócz tego w tym programie będą różne inne propozycje. Za chwilę o tych teatralnych opowie Natalia Grzeszczyk. Później będzie zaproszenie do kina i szansa zgarnięcia biletów na dwa różne seanse. Poza tym opowiem o naszych nowych propozycjach konkursowych i programowych z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. Zajrzymy też do programu koncertowego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i opowiemy o spektaklach baletowych w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. A do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową. Aktualnie sięgam po jedną z naszych nowości muzycznych. To fragment soundtracku z serialu Moja Wspaniała Kariera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. Dziś o 18 w RMF Classic.
6: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
7: Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Po reklamie.

0: Słynny taniec z szablami z baletu Gajany Arama Haczaturiana to za nami w RMF Classic, a ja zapraszam teraz do teatru.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Łączymy się z naszym warszawskim studiem, gdzie przed mikrofonem jest już Natalia Grzeszczyk, nasza specjalistka od teatru, która śledzi na bieżąco nowości, no i opowiada o spektaklach, które warto zobaczyć. A o czym dziś opowie, zaraz się przekonamy. Cześć Natalia, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kasiu. Ja dzisiaj z zaproszeniem do Stołecznego Teatru Ateneum, z zaproszeniem na kameralny spektakl, który jest muzyczną opowieścią o, no właśnie, o kim to już powiedzą Katarzyna Łochowska, którą będziemy mogli zobaczyć na scenie, i Ewa Telega, która reżyseruje i która przygotowała scenariusz do spektaklu Osiecka.
3: W programie i w tym, co jest na pierwszej stronie w teatrze, jak się otwiera, jest napisane: to nie jest spektakl o Agnieszce Osieckiej. To jest spektakl o kobiecie, jaką stworzyła. Ponieważ ona stworzyła pewien typ kobiety, oczywiście bardzo do niej podobny, praktycznie prawie ona, ale prawie.
4: To jest genialne spostrzeżenie. Rzeczywiście, Osiecka stworzyła taką kobietę, taką postać, z którą każda z nas coś ma wspólnego.
2: To co tam w niej jest? Z czego się ją składa?
3: No to może powiemy tak.
4: Jest wciąż niejasna i niesyta.
3: Jest na zakręcie całe życie. I jej życie się kolebie niczym balia.
4: Wszystko jest dokładnie, jej się miesza, dokładnie, ma w duszy bałagan jak w tobołku u cyganki.
3: Tak. To, co pada, ona to mówi w różnych właśnie tych fragmentach, że ona nagle mówi: ja nigdy nie umiałam dać nikomu szczęścia, ale też sobie nie. Prawda?
4: Tak.
3: Mnóstwo takich jest, takich myśli, to jest przerażające, bo ona mówi krótko i bardzo celnie. Ona nazywa rzeczy po imieniu.
2: Kiedyś byłam lalką, ale już mi się nie chce.
3: Tak, tak. Nie, no po prostu ona ma męski umysł, a kobiecą duszę, bo...
4: Coś w tym jest, męski umysł i męską taką dyscyplinę formułowania myśli, tak.
3: Tak, tak. Ona ma takie trochę złote myśli po prostu, które ja tam wyławiałam. Oczywiście czasami jest trochę gadulstwa, ale czasami było tak, że czytałam, mówię: nie, nic tu nie skreślę, wezmę całe. Bo wszystko miało tą taką głęboką treść.
2: Mówiły Ewa Telega i Katarzyna Łochowska. Spektakl wpisuje się w obecną w Ateneum od 4 dekad tradycję teatru przy muzyce. Formy, w której słowo, muzyka i aktorska interpretacja mają tworzyć równorzędne tworzywo scenicznej opowieści. Czytamy na stronie Teatru Ateneum. Premiera Osieckiej już w tę sobotę, 3 października.
0: Zatem plan jest, a spektakl polecała Natalia Grzeszczyk. Wielkie dzięki. U nas za chwilę grupa R.E.M., a teraz Alternatywy 4.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Nagraj cover dowolnego utworu filmowego i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. A może to twoją wersję wybierze jury, którego przewodniczącą została Kaja.
5: Wolałabym być skarbnikiem, ale no trudno, jeżeli scedujecie na mnie taką odpowiedzialność, no to będę musiała dźwignąć, tak.
4: Do zdobycia vouchery turystyczne o wartości nawet 20 tysięcy złotych. Więcej na rmfclassic.pl i w naszych social mediach.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Po reklamie.

Niespełna kwadrans przed 16:00 słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową, a u nas na naszej playliście już za chwilę Suita Sant Pol op. 29 nr 2 Gustava Holsta. To będzie wykonanie Angielskiej Orkiestry Kameralnej, którą poprowadzi Yehudi Menuhin. Natomiast teraz fragment suity Carmen Georgesa Bizeta i wykonanie Bawarskiej Radiowej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Maris Jansons.

0: Kultura w RMF Classic.
1: W magazynie Popkultura śledzimy dla Was różnego rodzaju wydarzenia i opowiadamy o tych, które naszym zdaniem zasługują na szczególne zwrócenie uwagi. No i proszę, mam kolejną taką propozycję. W Krakowie trwa Sport Film Fest. Niecodzienny festiwal, który łączy kino ze stadionem piłkarskim i sportowymi emocjami. Byliście kiedyś na czymś takim? Ja nie, ale polecam, bo to bardzo ciekawie brzmi. W programie wydarzenia są znane filmy fabularne i dokumentalne oraz produkcje niedostępne tak powszechnie polskiej widowni. Są też spotkania z gwiazdami sportu, twórcami filmów, krytykami i dziennikarzami. Jeśli chcecie tego doświadczyć i interesują Was tego rodzaju filmy, to mamy dwie propozycje dla Was i bilety na produkcje, które będzie można zobaczyć w najbliższą sobotę i niedzielę na Stadionie Miejskim w Krakowie. Pierwsza z propozycji to film zatytułowany Bobby Robson – Więcej niż trener. To jest opowieść o życiu i czasach legendarnego trenera piłkarskiego Bobby'ego Robsona, który wsławił się genialnym rozumieniem gry i wielką miłością do prowadzonych drużyn. Film zostanie pokazany w sobotę, 3 października na Stadionie Miejskim w Krakowie o 19 w ramach tego festiwalu. A drugi film to produkcja zatytułowana Maiden. Dokument, który opowiada o jednym z najtrudniejszych wyścigów żeglarskich świata z kobiecą załogą. Zobaczymy go na Stadionie Miejskim w Krakowie w niedzielę, 4 października o godzinie 15. No i mamy dla Was podwójne bilety na te pokazy. Możecie je zdobyć, pisząc do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. No i dajcie znać, czy chcecie bilet na sobotę na godzinę 19, czy na niedzielę na 15. Zapraszam i czekam na Wasze maile. A my wracamy teraz do muzyki i będzie to muzyka polska. Na początek Marek Grechuta, który sport również lubił, szczególnie piłkę nożną, a później muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Polska muzyka filmowa dzisiaj szczególnie rządzi na naszej antenie. To był fragment z filmu Człowiek z żelaza. My tymczasem śledzimy, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Z nami Marlena Chudzio. Co nam przygotowujesz na kolejne fakty?
1: W faktach duże pieniądze i to duże pieniądze w euro. Przedostatnia transza z Krajowego Planu Odbudowy dotarła do Polski.
0: Szczegóły o 16:00. Zapraszamy.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Po reklamie.
0: Jest 16:00 i jest z nami Marlena Chudzio, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, na co zostały wydane, wypłacone właśnie pieniądze?
10: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
1: Wczoraj Warszawa wysłała do Brukseli już ostatni wniosek, rekordowy, opiewający na ponad 12,5 miliarda euro. Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Nasz reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
11: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
1: Młodzi dorośli skorzystają z bezpłatnej szczepionki przeciwko HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od dzisiaj preparat będzie refundowany także dla osób, które skończyły 18 lat do ukończenia 26 roku życia. Do tej pory to szczepienie szczepienie było bezpłatne dla osób do 14 roku życia. Szczepionka przeciwko HPV jest zalecana zarówno młodym kobietom, jak i mężczyznom. Eksperci tłumaczą, że zmniejsza ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, a także na nowotwory głowy i szyi. Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą, zainspirowani mazurską przyrodą, w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w Wiosce Żeglarskiej.
9: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
12: A Mazury inspirują?
13: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
1: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski.
0: A Marlena Chudzio wróci do nas w kolejnych faktach o 17. Zapraszamy.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
0: Trzeba przyznać, że pogoda w tym tygodniu dosyć nas rozpieszcza. Dzisiaj znów zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami niebo bezchmurne, na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w centrum, do 24 na południowym zachodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko w górach porywisty, głównie południowo-wschodni. Jutro też będzie podobnie, pogodnie i dość ciepło w ciągu dnia.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
15: RMF Classic. Na uspokojenie.
16: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do was Anna Dymna.
17: Seweryn Krajewski.
18: Mówi Grzegorz Turnał.
19: Tomasz Raczek.
20: Nazywam się Magda Cielecka. W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trevor Morris i muzyka z filmu Filar Ziemi. Jest 10 minut po 16. Katarzyna Chnat, witam ponownie i zapraszam. W magazynie Popkultura teraz scena nie do zapomnienia, czyli zaproszenie do wysłuchania jednej z naszych propozycji, którą przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej.
1: Scena nie do zapomnienia w RMF Classic. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają niezwykli goście. W tym odcinku Iwona Pawlowicz i kultowe sceny taneczne.
0: Tak właśnie, już jutro o 10:00 na kanale YouTube RMF Classic premierowy odcinek naszego nowego cyklu Scena nie do zapomnienia. Wracamy do filmowych momentów, w których muzyka i obraz spotkały się w tak wyjątkowy sposób, że zostały w pamięci, no i w emocjach widzów na zawsze. A na czym to dokładnie polega? No najpierw z gośćmi, których zaprosiliśmy do tego cyklu, oglądamy wspólnie wybraną scenę, a następnie rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na ekranie. Mówimy o emocjach, wrażeniach, symbolach, najlepszych momentach i o tym, jak wielką część siły tej sceny stanowi właśnie muzyka. No i gościnią premierowego odcinka jest właśnie Iwona Pawlowicz, ikona polskiej sceny tanecznej i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości telewizyjnych, z którą oglądamy i z którą rozmawiamy o kultowej scenie z filmu Dirty Dancing. Posłuchajcie fragmentu tej rozmowy.
2: W takim języku stricte właśnie tanecznym. Z czym mamy tu do czynienia? Czy to są proste rzeczy?
3: Tak, to są podstawowe... praktycznie podstawowe kroki salsy. Oczywiście tam były dwie, trzy takie figury akrobatyczne, gdzie on ją, wiesz, podnosi, ona miała tak ładnie nogi rozłożone. Te figury akrobatyczne w dużej mierze zależą od partnera. Partnerka tak, no dobrze by było, żeby też trzymała swoje ciało i tak dalej, ale to on wykonuje. Dlatego bardzo często pary też sięgają po tą akrobatykę, która jest czasami... Nie obrażam teraz akrobatyki, bo akrobatyka jest bardzo trudną dyscypliną, ale takie te prostsze rzeczy, co tutaj widzieliśmy, są dla osób nietańczących łatwiejsze niż sam taniec.
2: I bardziej widowiskowe.
3: A z kolei bardziej widowiskowe. Ja lubię połączenie jednego z drugim. Z drugiej strony doceńmy to, że oni rzeczywiście tańczą te podstawowe, wiesz, kroki i trochę okrasili to takimi elementami niezbyt trudnymi, ale bardzo efektownymi, akrobatycznymi. I dlatego jest taka ładna pigułka tutaj.
4: A ten skok i ten piruet?
3: To jest bardzo trudne.
4: To jest wyższa szkoła
3: jazdy. To jest naprawdę. Raz, że skoczyć, wiesz, zauważcie, ta scena nie jest niska. To jest naprawdę wysoka scena. On jeszcze się wybija do góry. On nie tak...
4: Czekajcie, obejrzyjmy to
3: jeszcze
4: raz.
3: On tak nie robi plum do wody. No. Zobacz.
4: Dobra,
3: ok,
4: teraz
3: fajne ujęcie z dołu kamery, ale to nie szkodzi. Zobacz. To jest boskie.
0: To był tylko fragment rozmowy z Iwoną Pawlowicz, a całość do zobaczenia i posłuchania już jutro o godzinie 10:00 na kanale YouTube RMF Classic. A my posłuchamy teraz fragmentu muzyki z tej właśnie sceny z filmu Dirty Dancing.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90., do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowy z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Niskie ceny.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. Po reklamie.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki klasycznej.

0: Poloneza Azdur, op. 53 Fryderyka Chopina, grał Nikita Magalow, a ja zapraszam teraz na opowieść o sztuce baletowej i miejscu, które warto odwiedzić, by tę sztukę zobaczyć.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Między szkołą baletową a zawodową sceną jest moment szczególnie trudny, kiedy talent i technika młodego tancerza zderzają się z wymaganiami prawdziwego teatru. Tę lukę wypełnia już kolejny sezon inicjatywa dyrektora Polskiego Baletu Narodowego w Teatrze Wielkim Oporze Narodowej w Warszawie. Jest to 10-osobowa grupa młodych tancerzy, która przez rok lub dwa pracuje pod opieką pedagogów, uczestniczy w warsztatach mistrzowskich, codziennych zajęciach Polskiego Baletu Narodowego, a przede wszystkim wychodzi na scenę. A z dyrektorem Polskiego Baletu Narodowego Krzysztofem Pastorem rozmawiała w tym temacie Jadwiga Polus.
2: Wydaje mi się, że dla takiego zespołu jak nasz i dla takiego teatru jak Teatr Wielki i Opera Narodowa z widownią na prawie 1800 miejsc, czyli bardzo dużo, trzeba tak skonstruować repertuar, żeby przyciągnął jak najszerszą rzeszę widzów. I też ten program musi być zaadresowany do różnych gustów. Czyli jest część publiczności, która rzeczywiście lubi takie rzeczy bardzo współczesne, nowatorskie, nawet czasami awangardowe, ale jest też część publiczności, to bardzo liczna, która lubi klasykę. Tak? I my słyszymy o śmierci baletu klasycznego, nie wiem, od 100 lat chyba już. I jakoś ten balet nie umiera i się ma się świetnie, powiedziałbym. No więc tak staramy się dobierać repertuar, aby bazując na technice tańca klasycznego, bo jesteśmy takim zespołem, który wykonuje balety właśnie klasyczne, oparte na tej technice, która jest bardzo wymagająca, powiedziałbym najbardziej wymagająca, jeżeli chodzi o stronę techniczną, być może ze wszystkich technik tańca, ale opierając na tej technice nasz repertuar, żeby i pokazywać balety klasyczne i sięgać aż do awangardy. Od kilku lat mamy Polski Balet Narodowy Junior. Staramy się, żeby jak największa ilość polskich tancerzy zasiliła nasz zespół. Więc to też jest ważne i oni też mają właśnie taką pedagogiczną opiekę bardzo silną, bardzo mocną. Ten zespół jest prowadzony przez Dawida Trzęśmiecha, naszego byłego pierwszego tancerza i jest prowadzony naprawdę znakomicie.
0: Młodzi tancerze występują zarówno w przedstawieniach Polskiego Baletu Narodowego, jak i w specjalnie im dedykowanych występach na scenie kameralnej. Pierwszy wieczór tego sezonu, zatytułowany Juvenalia 5, w wykonaniu Polskiego Baletu Narodowego Junior, już w listopadzie. A aktualnie na afiszu klasyka baletu romantycznego Giselle. Spektakle do zobaczenia od dziś do 3 października. My wracamy na ścieżkę dźwiękową w RMF Classic, fragment soundtracku z serialu Hollywood and the Stars.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.

Mandolinista Avi Avital już za chwilę zaprezentuje się w jednej z kompozycji, a na razie posłuchamy słynnej arii La Donna Mobile z Rigoletta Verdiego. To będzie wykonanie londyńskiej orkiestry filharmonicznej. Prowadzi Richard Boning, a partie tenorowe śpiewa Luciano Pavarotti.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Trwał popołudniowy magazyn Popkultura, a my szykujemy dla Was kolejne propozycje. Po godzinie 17 zajrzymy do książek. Będzie polecenie ciekawej lektury na październik. Będzie też kolejny odcinek cyklu Zakochani w muzyce filmowej, który przygotowaliśmy dla Was z okazji zbliżającego się Dnia Muzyki Filmowej. No i zajrzymy jeszcze do propozycji koncertowych Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. A do tego mamy mnóstwo pięknej muzyki. Już za moment temat z filmu Top Gun Maverick, teraz John Lennon, Imagine.

0: Motyw z filmu Top Gun Maverick na koniec tej godziny programu w RMF Classic, aż zbliża się 17 i ostatnie dziś fakty, to zapraszam Marlenę Chudzio, żeby opowiedziała, co nam przygotowała.
1: W nich niezwykła bohaterka, ma na imię Nadia, jest bardzo kształtna i waży prawie 700 kg.
0: Więcej za chwilę, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na dni mojego domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto.
3: Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie

0: reklamy www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: Jest 17, jest z nami Marlena Chudzio. Zapraszamy na ostatnie dziś fakty RMF Classic.
2: Jest list gończy za Kamilem Bocheńskim, który pod wpływem narkotyku spowodował wypadek, doprowadzając do śmierci 3 osób. Do tragedii doszło pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim. Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Co grozi poszukiwanemu?
3: Od 5 do 8 lat więzienia, tyle przewiduje kodeks karny za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem substancji odurzającej. Prowadząc w tym stanie, mężczyzna nie upewnił się, czy może bezpiecznie wyprzedzać. Zderzył się z innym pojazdem, doprowadzając do śmierci 3 osób na Krajowej 9 w Głogowie Małopolskim. Sam został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt, a podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
2: Państwa Unii Europejskiej przyjęły nowe przepisy, które mają usprawnić odsyłanie osób nie mających prawa do pobytu w krajach wspólnoty. Rozporządzenie umożliwi tworzenie ośrodków powrotowych w państwach poza Unią. Według szacunków dzisiaj większość cudzoziemców ignoruje nakaz opuszczenia krajów wspólnoty. Robią tak nawet 2 na 3 osoby, którym nakazano wyjazd. W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany został 663 rok akademicki. Ponad 300 uczelni w Polsce wróciło dziś do pracy w pełnym wymiarze. Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie. Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi rozpoczynającymi naukę w Warszawie, z kraju i ze świata.
4: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
5: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
6: Jeszcze trochę za wcześnie według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
5: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
6: Tak, dokładnie.
7: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
2: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu. Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca. 683 kg waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu. Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
8: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już 6 mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy, pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
9: No i trzecie miejsce w Polsce. No, jest się czym chwalić.
8: Myślę, że tak. Tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
2: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski. Nie będzie to łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg. Nadii brakuje więc ponad 200 kg.
1: A ja się zastanawiam, ile czasu zajmie teraz przetwarzanie tej dyni.
2: Dynia pójdzie do zwierzątek. One będą nakarmione dynią gigantką.
1: Szczęściary. No dobrze. Marlena Chudzio była z nami w popołudniowych faktach. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. U nas jeszcze prognoza pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent 6-dniowej diety funkcjonalnej Keto Luv. Wyzwanie 6dni.pl.
1: Mamy dość pogodne i przyjemne popołudnie. W większości regionów zachmurzenie małe bądź umiarkowane, a na termometrach teraz od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 19-20 w centrum, do 23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty.

0: Słodko się zrobiło, bo zabrzmiała muzyka z filmu Czekolada w RMF Classic. Jest 12,5 minuty po godzinie 17. Za chwil parę opowiem wam w naszym magazynie Popkultura o dobrej książce, którą polecać będę przede wszystkim fanom lalki i tej powieściowej, i tej filmowej. A w międzyczasie odliczamy. Odliczamy do kolejnej edycji Dnia Muzyki Filmowej, który, przypomnę, obchodzić będziemy 27 października. No i z tej okazji przygotowaliśmy dla was w RMF Classic cykl Zakochani w muzyce filmowej, w którym pytamy aktorów, wokalistów i kompozytorów właśnie o ten gatunek muzyki. A dzisiaj w cyklu gościmy aktora Zbigniewa Zamachowskiego, który opowiedział nam o swojej ulubionej muzyce filmowej. Posłuchajcie.
1: Zakochani w muzyce filmowej w RMF Classic.
2: Od kilkudziesięciu lat, tak się składa, zbieram płyty z muzyką filmową. Słucham państwa radia z największą przyjemnością, słucham i będę słuchać, bo naprawdę wspaniałą muzykę prezentujecie, w tym muzykę również filmową. Natomiast jest tych filmów i seriali, znalazłoby się multum, w których, nim zakochałem się w nich samych, to już pierwsze nuty dawały mi rodzaj zachwytu. Nie ukrywam, że takim filmem mógłbym ich wymienić więcej, ale na pewno było dawno temu w Ameryce, gdzie Ennio Morricone po prostu już na dzień dobry jest ponad filmem, a jednocześnie nie przeszkadza temu filmowi, w cudzysłowie oczywiście. Kolejna muzyka tegoż mistrza, czyli Misja, którą miałem przyjemność obejrzeć wówczas w pierwszym kinie, które było wyposażone w aparaturę Dolby, co nie jest bez znaczenia i można było tego dźwięku dookólnie słuchać. To było coś nieprawdopodobnego. No, cała masa tych filmów.
1: Zakochani w muzyce filmowej. Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.
0: Do tego cyklu jeszcze będziemy wracać na naszej antenie. Tymczasem posłuchamy kolejnego pięknego tematu. To obój Gabriela z filmu Misja i muzyka Ennio Morricone.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Po reklamie.

0: To było Tango z pana Izaka Albenica, a w magazynie Pop Kultura zaglądamy teraz do książek.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: Od wczoraj na ekranach polskich kin można oglądać najnowszą ekranizację Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W sieci jest też serial, a w księgarniach coraz więcej książek, które odnoszą się w jakiś sposób do Lalki Bolesława Prusa. Jakiś czas temu opowiadałam wam opowieści zatytułowanej Wokulski, Bogumiła Wójcika, w której autor podjął się napisania tego, co mogłoby być dalej, jak wyglądałoby życie Wokulskiego po Lalce. A teraz mamy inną historię, bo już od jakiegoś czasu na rynku jest też książka Jakuba Jarno, zatytułowana Marionetka. A to jest opowieść o tym, jak 100 lat po wydarzeniach z Lalki nić łącząca Wokulskiego i Łęcką ponownie zawiązuje się w pokoleniu ich potomków. Spotkanie tej par nie jest jednak powtórką wielkiego romansu, lecz pewną próbą ucieczki przed przeznaczeniem. Jeśli chodzi o autora, no to jak pewnie wiecie, Jakub Jarno jest pisarzem, który nie chce się pod tym nazwiskiem wypowiadać, bo uważa, że ten tekst broni się sam. Ale może coś więcej na ten temat powie nam Tomasz Stawiszyński, który zna autora, czytał książkę i parę ciepłych słów napisał na temat Marionetki.
2: Jakub Jarno to jest bardzo tajemnicza postać na polskim rynku literackim. Jest jedna teoria spiskowa, kto to może być, a znajdą ją państwo na pewno w internecie. W każdym razie dostajemy właśnie kolejną książkę Jakuba Jarno pod tytułem Marionetka. No i to jest nawiązanie nieprzypadkowe do Lalki naturalnie, bo Jakub Jarno robi coś, co się określa w branżowym języku mianem retellingu, czyli opowiada raz jeszcze tę historię, czy też strukturę tak naprawdę historii z powieści Lalka. To nie jest na nowo napisana Lalka, tylko to jest pewien schemat fabularny. Są też postacie naturalnie, które w Lalce się pojawiają. Znaczy, to nie są te same postacie, tylko no, nie będę państwu spoilował. Nazywają się tak samo w każdym razie. Coś tam je jeszcze łączy. To się wszystko dzieje w PRL-u. W tle jest rzeczywistość tamtej epoki. Widać, że to pisał ktoś, kto wie, w jaki sposób uwagę czytelnika się przykuwa, kto ma taką sprawność dużą w poruszaniu się po polu literatury popularnej, no ale tu się mierzy z taką poważną historią. Sprawdźcie państwo, jak to robi. Moim zdaniem warto sprawdzić, zdecydowanie.
0: No i co wy na to? Ja zgadzam się z panem Tomaszem Stawiszyńskim w 100%. Już jestem po lekturze Marionetki. Bardzo polecam, bo to jest dobra powieść i mam nadzieję, że sprawi wam dużo radości, więc jak tylko będziecie mogli ją dopaść w swoje ręce, to po prostu usiądźcie i poczytajcie, bo warto. U nas muzyka, której warto słuchać, aktualnie Patrick Doyle i dźwięki z filmu Harry Potter i Czara Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajmiemy się powrotem klasyka z Jamesem Deanem, czyli serialową wersją Na wschód od Edenu.
3: Sprawdzimy też newsa, w jakim najnowszym filmie weźmie udział Tom Holland, a obok niego m.in. Sabrina Carpenter,
2: Natalia Ryba
3: i Jacek Cykan.
1: Nie ma takiego filmu. Już w sobotę po 15 w RMF Classic.
4: Jest 17.43, słuchacie RMF Classic, my wracamy teraz do muzyki. Za chwilę u nas fragment z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dymitra Szostakowicza i wykonanie orkiestry Concertgebouw, którą poprowadzi Ricardo Szai. A teraz zabrzmi kantata numer 147 Jana Sebastiana Bacha. Gra orkiestra barokowa z Amsterdamu, prowadzi Ton Kopman, a na wiolonczeli Jojo Ma.

0: Kultura w RMF Classic.
1: 10 minut zostało do godziny 18. Na koniec mojego spotkania dziś z Wami mam jeszcze zaproszenie do Wrocławia, do Narodowego Forum Muzyki, które przygotowuje się do Jazztopad Festival. No i teraz uwaga, bo mamy nietypową propozycję. Zapraszamy oczywiście na wydarzenia festiwalowe, ale jest też prośba od organizatorów na zgłaszanie się do współtworzenia tego festiwalu. O szczegółach opowie Wam Zuzanna Galant, producentka tego wydarzenia.
2: Wyobraź sobie koncert, podczas którego artysta gra kilka kroków od ciebie. Bez wielkiej sceny, bez dystansu, bez barier. Tylko dźwięki, ludzie i twoje mieszkanie. Jazztopad Festival od lat udowadnia, że muzyka nie potrzebuje wielkiej sali, żeby być naprawdę blisko. Szukamy 8 osób, które chciałyby zostać gospodarzami takich unikatowych koncertów. Mieszkasz w centrum Wrocławia lub w okolicy? Masz przestrzeń dla minimum 25 osób i mieszkanie z charakterem, w którym dobrze czują się ludzie? Szukamy drzwi otwartych na improwizację. Koncerty odbędą się 14, 15, 21 i 22 listopada o godzinie 12 i 14.30. Jak się zgłosić? Wyślij do nas kilka zdjęć mieszkania wraz z jego krótkim opisem. Szczegóły znajdziesz na stronie Narodowego Forum Muzyki oraz w mediach społecznościowych Jazztopad Festival. Na zgłoszenia czekamy do 25 października.
1: I co Państwo na to? No bo ja myślę, że pomysł świetny. Może zechcecie wziąć udział w tym projekcie i otworzyć drzwi swojego mieszkania i wpuścić tam artystów. Szczegóły, jak już słyszeliśmy, na stronie Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu i na ich social mediach. My niebawem jeszcze wrócimy do informacji o tym festiwalu, a dzisiaj to już wszystko w magazynie Popkultura. O godzinie 18 zapraszam na pasaż ekonomiczny, a po nim Tytus Hołdys poprowadzi Was swoimi muzycznymi ścieżkami. Ja kłaniam się pięknie, dziękuję za wspólnie spędzony czas, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia i gram dla Was jeszcze na koniec jedno z naszych nowości muzycznych. To fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej Minionki i Straszydła.

0: reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
8: A dzisiejsze fakty ekonomiczne przygotował i przedstawi Igor Skrzypek.
9: Dzień dobry. Zaczynamy pasaż ekonomiczny od zmian na rynku nieruchomości. Już nie Warszawa, teraz to Kraków ma najdroższe mieszkania w Polsce. Tak wynika z raportu Otodom. We wrześniu średnia cena za metr w stolicy Małopolski wyniosła ponad 17 800 zł. Mówimy tu o rynku pierwotnym. Skąd ta zmiana? Rozrasta się rynek tak zwanych mieszkań premium, często w prestiżowych lokalizacjach. Pamiętajmy, że mowa tu o stawkach ofertowych, czyli przy samej transakcji jest szansa, by cenę choć odrobinę jeszcze obniżyć. Trudno pewnie negocjować na stacjach paliw, choć w rafineriach ceny hurtowe ostatnio spadły, to nie widać obniżek na pylonach. Pomógłby pakiet CPN, który znamy już z poprzednich miesięcy, obniżający ceny paliw, no ale rząd nie ma pieniędzy i liczy, że pozyska je z podatku od nadmiarowych zysków. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Co jeśli zielonego światła nie będzie? Rząd na razie nie przewiduje planu B.
10: To nie są Simsy, to nie jest walka w się z rządem. To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze.
9: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. O obniżki trudno też w kantorach, bo złoty ma słabsze tygodnie. Euro po 4,37 groszy, dolar dziś już po 3,87, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 5,12 groszy. W pasażu ekonomicznym jeszcze o tym, jak nie stracić na sztucznej inteligencji. Czym może grozić wyręczanie się sztuczną inteligencją w pracy? No poza rozleniwieniem się do reszty i zanikiem własnych umiejętności, korzystanie z AI może być niezwykle groźne dla waszej firmy. I to niezależnie od tego, czy ją prowadzicie, czy w niej pracujecie. Specjaliści określają ten termin mianem shadow AI.
11: Mówimy o takiej sytuacji, w której pracownik firmy bez wiedzy i bez zgody pracodawcy wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia wspierane przez sztuczną inteligencję.
9: Mówi ekspert z zakresu bezpieczeństwa IT Dawid Zięcina.
11: I to mogą być na przykład sytuacje, w której pracownik wkleja umowę do darmowego chatbota po to, żeby ją streścić albo odpowiednio zredagować. To mogą też być jakieś raporty z danymi klientów, które pracownik wrzuca po to, żeby je w jakiś sposób opracować w kolejnych krokach.
9: Problem rozlewa się po firmach, ryba psuje się od głowy, co widać w badaniach. Korzystanie z Shadow AI dotyczy też pracowników wysokiego szczebla, menadżerów i prezesów. Tak wynika z badania firmy Sharp Europe. Niemal połowa ankietowanej kadry zarządzającej przyznała, że zataja korzystanie ze sztucznej inteligencji, bo dzięki temu wypada bardziej kompetentnie.
7: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
6: Sponsorem pasażu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń europejskiej marki ESET.
0: Ścieżkami, czyli najpiękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Huddysa.

Eric Serra i muzyka z filmu Joanna Dark w reżyserii Luca Besson. Muzyka bazująca również na klasyce. Kompozytor ten, co mogliśmy właśnie usłyszeć, nie bał się obudować swoich niektórych tutaj motywów, chociażby wokół O Fortuny, czyli najsłynniejszego fragmentu kantaty Carmina Burana autorstwa Karla Orffa. Joanna Dark w roli głównej, Milla Jovovich, modelka, aktorka i też piosenkarka, znana chociażby z mrocznej serii Resident Evil, o którą to serię dziś zresztą za moment również w programie Między Ścieżkami zahaczymy, ale Milla Jovovich jest również znana z roli w jakże dzielącym filmie Million Dollar Hotel Wima Wendersa. To produkcja, która jednych zachwyca, a przez innych uważana jest za wydmuszkę. Tytuł, któremu dzisiejsza młodzież mogłaby, jakby chciała, dokleić łatkę filmu cringe'owego. Ja akurat sobie to dzieło Wima Wendersa cenię, mam do tego filmu sentyment, między innymi z powodu soundtracku, nad którym to czuwał chociażby Bono z grupy U2. Aż dziwię się, że przez tak długi czas, przez te 6 wspólnie spędzonych sezonów, jeszcze ani razu nie sięgnąłem dla was po to wydawnictwo, ale jak widać, na wszystko przychodzi właściwa pora. Satellite of Love, piosenka Lou Reeda w wykonaniu samej Milli Jovovich, a następnie nagranie The Ground Beneath Her Feet, to zespół U2 i Daniel Lopatin. Soundtrack filmu Million Dollar Hotel.

Soundtrack filmu Million Dollar Hotel w reżyserii Wima Wendersa w jednej z ról głównych Milla Jovovich. To też ona przed momentem w radiu RMF Classic nam zaśpiewała piosenkę Satellite of Love Lou Reeda. Milla Jovovich w świecie kina nieodłącznie już kojarzona jest z horrorami spod szyldu Resident Evil. Ta gra doczekała się właśnie kolejnej filmowej wersji, tym razem przygotowanej przez Zacha Kriegera, czyli autora Zniknięć, wielkiego hitu zeszłego sezonu, tytułu przecież oscarowego, Oscar w końcu za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą Amy Madigan. Nowe Resident Evil zostało bardzo ciepło przyjęte przez widzów oraz krytyków. To filmy trzymające w napięciu, sprawnie zrealizowany, stylowy i muzycznie również intrygujący. Posłuchajmy proszę króciutkiego fragmentu ze ścieżki dźwiękowej do nowego Resident Evil.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Po reklamie.

W radiu RMF Classic słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej i też, jak przed momentem, muzyki serialowej. Drugi sezon spin-offu Outlandera, produkcja Outlander, Krew z krwi i ścieżka dźwiękowa Bera McCreary. Ścieżka dźwiękowa, która czerpie tutaj z muzycznych fundamentów jeszcze z pierwszego sezonu. Nadal usłyszymy tu tradycyjne dudy, skrzypce, czy też irlandzki bęben Bodhran. Z jednej strony te brzmienia nawiązują do kultowego już stylu znanego nam jeszcze z tego dawnego Outlandera, zaś z drugiej nadają serialowi Blood of My Blood jego własny, niepowtarzalny charakter. Pozostajemy z tą kolejną już udaną pracą Bera McCreary. Outlander, Krew z krwi, sezon drugi.

Nowość w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami, czyli muzyka z drugiego sezonu spin-offu Outlandera. To ścieżka dźwiękowa Bera McCreary do produkcji Outlander Krew z Krwi. A przed nami już teraz jeszcze jedna dziś muzyczna nowość, czyli fragmenty ścieżki dźwiękowej Ilana Eshkeriego oraz Chada Hobsona do dokumentalnej opowieści o słynnym Mr. T, wrestlerze oraz wielkiej gwieździe kina akcji lat 80. To aktor znany chociażby z roli niesamowicie wręcz groźnego twardziela w serialu Drużyna A. O samej produkcji już po jej obejrzeniu Mr. T wypowiedział się jednak, mówiąc delikatnie, niezbyt ciepło. Ten dokument potężnie mnie wkurzył, gdyż twórcy pominęli w nim mnóstwo ważnych rzeczy, a niektóre wątki znacznie przeinaczyli. Kiedy obejrzałem ten film, to pomyślałem sobie, co to do cholery ma być, powiedział sam Mr. T w rozmowie z brytyjskim The Guardian. Ja się przyznam, że seans tego dokumentu jeszcze przede mną, natomiast odsłuch muzyki już za mną i tą muzyką teraz się z wami dzielę. Ilan Eshkeri i Chad Hobson, kompozycje z dokumentalnego filmu Mr. T. Żal mi głupców.

Tak brzmi dokumentalny film Mr. T, Żal mi głupców, przybliżający nam życiowe losy tego słynnego wrestlera i aktora, znanego zarówno z roli w serialu Drużyna A, jak i też z występów w trzeciej części Rockiego. To film bardzo ważny dla samego Mr. T. To na planie tej produkcji ułożył on to swoje słynne powiedzonko Żal mi głupców, wykorzystane zresztą w tytule samej produkcji dokumentalnej. Kiedy Mr. T otrzymał rolę w trzecim Rockim, to na planie Sylvester Stallone sam zachęcał go do stałej improwizacji i tego, aby wrestler był po prostu sobą. W jednej ze scen grany przez Mr. T bohater na pytanie dziennikarza, czy nienawidzi Rockiego Balboły, odpowiada: nie nienawidzę go, ale współczuję temu głupcowi. Zastąpiłem wtedy słowo nienawiść współczuciem. Współczujesz drugiemu człowiekowi, gdyż współczucie oznacza tak naprawdę miłosierdzie, wspominał sam Mr. T. I tak właśnie zrodziło się to hasło, z którym to ten zapaśnik, aktor jest kojarzony do dziś. Do dziś jest on również kojarzony z serialem Drużyna A, zatem nie przedłużając, muzyka z tego serialu już teraz w programie Między Ścieżkami.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

B.A.'s Right, kompozycja z serialu Drużyna A, to muzyka Petera Carpentera i Mike'a Posta. Nasza dzisiejsza podróż między ścieżkami w radiu RMF Classic dobiegać będzie już końca. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu, do podsyłania pytań o repertuar, a także do zaobserwowania mojej strony na Facebooku, strony Winylokino Tytus Holdys. Program między ścieżkami realizuje dla Was niezawodny Bartłomiej Niedźwiecki. A dzisiaj na koniec muzyka z produkcji filmowej, z którą Mr. T, gwiazdor serialu Drużyna A, kojarzony jest najbardziej. To oczywiście wspomniany dziś już przeze mnie wcześniej film Rocky, część trzecia. Bill Conti, jego muzyka z tego filmu, z tymi dźwiękami już dziś się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień, jak zawsze w czwartek po godzinie 18. Tytus Hołdys, spokojnego wieczoru i dobrej nocy.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Klasyka, która robi porządek w głowie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę.
5: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski spojrzał na zegarek. Było dopiero 3:30. Przeszło 4 godziny do sesji. Mruknął, czując, że ogarnia go trwoga na myśl, co robić z czasem. W sali było mu ciasno, więc wybiegł przed hotel utopić się w ulicznym gwarze. Szedł polami elizejskimi i odurzał się ruchem nieskończonych sznurów karet i powozów, między którymi przesuwali się jeźdźcy i amazonki. Szedł, odpędzając od siebie posępne myśli, które krążyły nad nim jak stada nietoperzów. Dotarł do łuku gwiazdy i powoli zawrócił się z powrotem. Gdy znowu dosięgał placu Zgody, zobaczył poza tuileryjskim ogrodem ogromną czarną kulę, która szybko szła w górę, zatrzymała się na pewien czas i powoli opadła na dół. Ach, to tu jest balon Giffarda, pomyślał. Szedł powoli i z trwogą myślał, że ledwie po 8-godzinnym pobycie Paryż zaczyna go nudzić. Kiwnął na fiakra i po upływie 30 minut znalazł się w hotelu, spotkawszy po drodze znajomą już bramę Saint-Denis. Sesja z fabrykantami okrętów i odnośnymi inżynierami przeciągnęła się do północy przy udziale bardzo wielu butelek szampana. Wokulski, który musiał wyręczać w rozmowie Suzina i robił dużo notatek, dopiero przy tej pracy uspokoił się zupełnie. Rzeźko pobiegł do swojego numeru i wziął do poduszki plan Paryża umieszczony w przewodniku. Bagatela, mruknął. Około 100 wiorst kwadratowych powierzchni, 2 miliony mieszkańców, kilka tysięcy ulic i kilkanaście tysięcy powozów publicznych. Potem przejrzał długi spis najznakomitszych budowli paryskich i ze wstydem pomyślał, że chyba nigdy nie zorientuje się w tym mieście. Wystawa, Notre Dame, hale centralne, plac Bastylii, Magdalena, ścieki. No dajcie mi spokój, mówił. Zgasił świecę. Na ulicy było cicho. Przez okno napływał szary blask świateł, odbitych chyba od obłoków. Przypatrując się tym pierzchliwym widziadłom, usypiał i myślał, że jednak ten pierwszy dzień w Paryżu upamiętni mu się na całe życie. Potem marzyło mu się, że to morze domów i las posągów i nieskończone szeregi drzew zwalają się na niego i że on sam już śpi w niezmiernym grobowcu, samotny, cichy, prawie szczęśliwy. Od dnia, w którym po raz pierwszy skąpał się w Paryżu, zaczęło się dla Wokulskiego życie prawie mistyczne. Poza obrębem kilku godzin, które poświęcał naradom Suzina z budowniczymi okrętów, Wokulski był zupełnie swobodny i używał tego czasu na najnieporządniejsze zwiedzanie miasta. Wybierał jakąś miejscowość według alfabetu w przewodniku i nawet nie patrząc na plan, jechał tam otwartym powozem. Wdrapywał się na schody, obchodził gmachy, przebiegał salę, zatrzymywał się przed ciekawszymi okazami i tym samym fiakrem wynajętym na cały dzień przenosił się do innej miejscowości, znowu według alfabetu. A ponieważ największym niebezpieczeństwem, jakiego lękał się, był brak zajęcia, więc wieczorami oglądał plan miasta, wykreślał już obejrzane punkta i robił notatki. Powoli jednakże, ku największemu zdziwieniu, spostrzegł, że ów Paryż, budowany przez kilkanaście wieków, przez milion ludzi niewiedzących o sobie i nie myślących o żadnym planie, ma jednakże plan. Tworzy całość, nawet bardzo logiczną. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu barokowe smaczki, które są zarazem ścieżką dźwiękową filmu, do którego warto wrócić. Kramer kontra Kramer. Płyta CBS z roku, kiedy powstał film, czyli z 1979.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: 1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
1: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: Reklama.
1: Miała dokończyć dzieło bestsellerowej pisarki. Przez przypadek odkryła rękopis kryjący wstrząsającą spowiedź autorki. Dalej był już tylko coraz większy mrok. Nowy, intrygujący thriller na podstawie powieści Colleen Hoover. Verity. Coraz większy mrok. W kinach od 2 października.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wolicie śledzić perypetie nieudolnych szpiegów, czy śmiać się z wad polskiej szlachty? W uniwersum RMF Classic witają Was Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Ula Urzędowska.
2: A w tym tygodniu syndykaty zbrodni, seryjni mordercy i kobiety po 50.
3: Przejrzymy też i skomentujemy listę 100 najlepszych seriali.
1: Uniwersum RMF Classic, czyli największe hity i ukryte skarby serialowego świata. Już w sobotę po 13.
0: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
0: Po reklamie.
1: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 1 października dzieje świata uległy zmianie. Tego świata, który istniał bagatela 2357 lat temu. Bo chodzi o 1 października 331 roku przed naszą erą, czyli na długo przed zaistnieniem większości dzisiaj znanych nam krajów europejskich. Wówczas o hegemonię nad tym światem walczył z Imperium Persów wojowniczy Aleksander Macedoński. Jemu już 2 lata wcześniej próbował stanąć na drodze władca Persji Dariusz III. Aleksander pokonał go pod Issos w 333 roku przed naszą erą. Tamta bitwa oznaczała dla Persów straty terytorialne, ale mogli dalej funkcjonować. Teraz Aleksander Wielki grał o całość. Chciał podbić i podporządkować sobie państwo Dariusza w całości. Po zdobyczach w Egipcie wojska macedońskie poszły więc na wschód. Przekroczyły Tygrys i Eufrat. Na polach pod Gaugamelą obaj wodzowie stanęli naprzeciwko siebie. Dariusz tych 2 lat nie zmarnował. Wystawił przeciwko Aleksandrowi zupełnie nową armię. Miał wojska liczniejsze od władcy z Macedonii. Na polu bitwy przygotował specjalnie równy teren, aby umożliwić zaplanowany morderczy atak 200 rydwanów. Elita jego wojska nosiła nazwę Nieśmiertelnych. W sumie Dariusz miał około 100 tysięcy ludzi. Aleksander tylko niespełna 50 tysięcy. Był bez szans? No cóż, przeszedł do legendy jako ten, który potrafił wygrywać, a nie jako ten, który miał przewagę liczebną. Najpierw skierował wojska daleko za jedno ze skrzydeł armii Dariusza. To spowodowało nieplanowane rozciągnięcie wojsk perskich. W centrum stworzyło luki i w te luki uderzyli Macedończycy. Część z nich wprost na pozycję Dariusza. Ten rzucił się do ucieczki. Dla jego wojska to oznaczało początek całkowitej klęski pod Gaugamelą. Aleksander zaraz potem zdobywa Babilon, stolicę Persji. Dariusz ginie zamordowany przez spiskowców. 2357 lat temu Persja leżała u stóp Aleksandra.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tam, gdzie zachwycająca muzyka spotyka niezwykły kadr, powstaje scena nie do zapomnienia.
2: Tu Iwona Pawlowicz. Obejrzymy razem aż dwie sceny taneczne. Pierwsza to finałowa scena z filmu Dirty Dancing. Kultowa, choć nie moja. I powiem wam dlaczego. A druga, mojej ukochanej nie zdradzę. Zobaczcie i posłuchajcie sami. Powiem tylko tyle. Tę drugą mogłabym oglądać w kółko.
1: Scena nie do zapomnienia. O najpiękniejszych związkach obrazu i muzyki w kinie opowiadają gwiazdy spoza świata filmu. Już jutro o 11.30 w RMF Classic, a online już w piątek o 10.00 na kanale YouTube RMF Classic.

1 października. Dzień polskiej muzyki w RMF Classic. Słuchaj z nami najpiękniejszej polskiej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kiciu!
6: A?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.
7: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiadałem Państwu o różnych twórcach motoryzacji, różnych pionierach motoryzacji. Dziś chcę wymienić nazwisko Opel. Adam Opel pochodził z rodziny ślusarzy, którzy robili rozmaite rzeczy metalowe, nawet oprawki do okularów. No i w związku z tym, że tak powiem, był determinowany tym, że będzie coś robił z metalu. Niemniej jednak Adam Opel chciał rozwijać ten biznes rodzinny. No i wobec tego najpierw, zanim zaczął rzeczywiście sam coś robić, dużo jeździł po Europie i zobaczył, że w niektórych krajach, konkretnie Wielkiej Brytanii, bardzo dużym powodzeniem cieszą się rowery. Wobec tego po powrocie do Niemiec, w Dessau, założył fabrykę rowerów. Dokładnie zrobił to w 1862 roku. Ta fabryka rowerów przynosiła mu zyski. Wcześniej również bardzo odkrywczo, czy też bardzo nowatorsko wytwarzał maszyny do szycia. Pierwsze maszyny do szycia bardzo dobrze się sprzedawały. Adam Opel niestety zmarł dosyć wcześnie, konkretnie w 1895 roku i jego dzieło i jego nazwisko również jakoś by poszło w zapomnienie. Ale okazało się, że Opel miał aż 5 synów. Mieli na imię Karl, Wilhelm, Heinrich, Fritz i Ludwik. I tych 5 synów rozkręciło tą fabrykę najpierw rowerów, a potem aut w Dessau. I ta fabryka potem kierowana przez jego synów budowała ciężarówki. Ale w 1929 roku firmę Opla wykupił General Motors, Amerykanie. Ale Amerykanie, wiedząc o tym, że Opel się dobrze kojarzy, pozostawili nazwę. Wobec tego firma Opel obecnie jest, że tak powiem, związana z nazwiskiem twórcy tej firmy, natomiast własność mają Amerykanie, General Motors. W czasie wojny firma, a właściwie fabryka Opla została zbombardowana, bo wytwarzano tam oczywiście na potrzeby wojenne, ale szybko odbudowano i Opel się do dzisiaj bardzo dobrze sprzedaje.

Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku sprawdzamy, co piątkowo w kinach, co u filmowej lalki. Zerkniemy do e-papierowych rozkładów jazdy, a te na południu kraju już mamy. I zagramy o poranku w prawdę czy fałsz.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zbierałam to, kiedy jeszcze pisali o rozpruwaczu w gazetach. Wyjaśniła, po czym pewnym gestem wręczyła Lenie plik wycinków naklejonych pieczołowicie na sztywne kartki. Córka patrzyła na jej dar oniemiała i nie była w stanie wydobyć z gardła ani jednego dźwięku. Mira kontynuowała. Jak tylko usłyszałam, że ciebie wybrał, to była moja pierwsza myśl, córko. Że to nieprzypadkowe. Nie znam szczegółów, nie wiem, nad czym pracujesz, ale wierzę, że kiedyś musiałaś zobaczyć Ingę, żeby teraz rozwiązać tę sprawę. Myślę, że czas się z tym zmierzyć. Odrobić te lekcje i pójść dalej. Zabrzmiało jak zaklęcie, więc ojciec złapał się za głowę, a potem potępiająco zwrócił się do byłej żony.
2: Mira, nie siej strachu w sercu małej Sil, ja cię proszę. Nie dość już wycierpiała. I to jeszcze teraz? Oszalałaś do reszty?
1: Tato, opowiedz mi o Ince i tym dewiancie. Przerwała im Lena, bo czuła, że jeśli pozwoli rodzicom na wymianę zdań, skończy się jak zwykle sprzeczką. Zarzuciła go pytaniami i swoimi wątpliwościami. Dlaczego on ją zabił? Ktoś był aresztowany? Przysięgam, że sama się przed tym wzbraniałam. Od początku powinnam była zauważyć podobieństwa i czułam je, ale za mało wiem. To Chomczyński zaczął. Urwała. On pierwszy to zasugerował. Ja za bardzo się bałam.
2: Chyba Piotruś zasłużył na porządny opierdol.
1: Wymruczał pod nosem ojciec, ale nikt się nie roześmiał, więc Robert ciągnął już poważniej, coraz bardziej zasępiony.
2: Ciekawość badacza tego nie tłumaczy. Przecież ty, Leno, przeżyłaś traumę, a teraz jest najgorszy moment, żeby do tego wracać.
1: Kiedy będzie lepszy? Córka podniosła głos. Jestem policjantką, nie nastolatką. Chcę pracować przy tym śledztwie i pomóc go złapać. Jeśli nie szanujesz mojego zawodu, to powinnam od razu odejść. Dlaczego zachęcałeś mnie, żebym szła w mundur? To były żarty? A może liczyłeś, że usiądę przy oszustwach internetowych i do emerytury będę przekładała papiery? Bo co? Tylko twardzi faceci mogą słuchać o seryjnych mordercach? Wykrzyczała to wszystko i zerwała się z krzesła. Idę zajarać. Mira pokrzykiwała coś o szkodliwości nikotyny i że w stanie Leny to niedopuszczalne, ale córka nie reagowała. Wyszła na taras, okryła się kocem i zaciągnęła się mocno jej kosem, wpatrując się w ciemny żywopłot i starając się ochłonąć. Nie zdążyła wypalić nawet jednego, a drzwi balkonowe uchyliły się i dołączył do niej ojciec. Zasiadł w drugim fotelu.
2: Zobaczyła, że wziął ze sobą wino i dwa kieliszki. Jedna lampka ci nie zaszkodzi. Rzucił, nalewając jej aż po brzeg. Wskazał podbródkiem jej urządzenie do palenia i dodał: kiedyś też rzucisz to gówno.
1: Tobie zajęło 25 lat. Uśmiechnęła się na zgodę. Mam jeszcze trochę czasu. Sekundę później zapaliło się nad jej głowami światło i było to nieme potwierdzenie, że rodzina daje im chwilę prywatności.
2: Nikogo nie znaleźli.
1: Odezwał się po długiej pauzie Robert.
2: Zatrzymali wszystkich mieszkańców wsi, którzy mieli dwie nogi i dwie ręce oraz genitalia, od 16 roku życia wzwyż. Każdy facet, chłopak i dziadek był przetrzepany na komendzie. Niczego to nie wniosło. 3 miesiące po zabójstwie pojawił się trop niepełnosprawnego umysłowo mieszkańca Białowieży, który kilka wsi dalej spędzał wakacje u rodziców.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.